bunya na kwa tin chikuwa ni nara. Jepchuna mutchuna tai nike hai. Numun kwai ki nukoya haka kini chiche tsunumu nuya. Nijanta numun haya nihe. Manchester numun haya nihe.